Rzucąc guziki najmądrzy dać. Jo, gdy chcę zgadnąć, trzeba zejść brać. Komu jedno wściekną, że jest sam, to jako ja. Gdy ma serce w sprawnym miejscu, kto je proste prymaku, ať se nahucą z výšíky najmou dát. Jo, ahoj!